nie ma nic. I pusty pokój, spokój.

0: Kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.
1: Wiem jak to jest, gdy umiera ci pies. Wiem jak to jest, gdy umiera ci pies. Płaczą koty za oknem.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Woda, wino, azot, węgiel.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

Oh,

0: Nadjeżdża wózek.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Odczep się.
2: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czyny społeczne najczęściej organizowane były przez zakłady pracy, szkoły, organizacje partyjne i młodzieżowe. Prace te, choć przez niektórych uważane za zbyteczne, miały na celu przekazanie ducha wspólnego dzieła dla kraju. Jednym z pierwszych przykładów czynu społecznego w Warszawie było odgruzowywanie zniszczonego miasta, rozpoczęte w styczniu 1945 roku. W latach 1945-1973 w czynach społecznych w Warszawie wzięło udział niemal 10 milionów osób, które przepracowały łącznie 32 miliony godzin. Efektem ich pracy była budowa nowych dróg, parków, skwerów, placów zabaw i boisk sportowych. W 1973 roku dla uczczenia 30-lecia PRL zorganizowano dwie niedziele czynu partyjnego, w których uczestniczyło ponad 250 tysięcy osób. Czyn społeczny w PRL-u był inspirowany radzieckim subotnikiem, praktyką ogłaszaną w Związku Radzieckim od 1919 roku. Subotnik był także realizowany w innych krajach bloku wschodniego i jest nadal praktykowany we współczesnej Rosji i Białorusi. Ciekawostką jest to, że tradycja czynu społecznego przetrwała upadek komunizmu w różnych formach. Na przykład w 2022 roku ukraińskie kobiety wraz z dziećmi przebywające na uchodźstwie w Polsce zorganizowały wiosenne subotniki, w ramach których sprzątały parki w różnych miastach Polski jako wyraz wdzięczności za gościnę.

nagrywał się wszystko, co było na winylach. Skinny Puppy, Ministry, Frontline Assembly, Cabaret Voltaire, KMFDM, Nine Inch Nails, Laibach i oczywiście Front 242. Były też inne, ale te były najważniejsze. Front 242 byli moimi ulubionymi. Uwielbiałem ich zimny, new wave'owy, kraftwerkowy minimalizm. Ich kompozycje były dźwiękami dystopijnej, niedalekiej przyszłości. Mogły być ścieżką dźwiękową do postindustrialnych krajobrazów, ruin, wypalonych i spalonych budynków, wznoszących się ku stalowo-szaremu niebu uporczywego deszczu. Geography właściwie nie był pierwszym albumem Front 242, który kupiłem. Był to Front by Front, ale od razu się w nim zakochałem. Zawsze byłem fanem krautrocka. Kraftwerk, Can i Noi to zespoły, których słuchałem na początku lat 80. i łatwo wyczuć wpływy tych zespołów na Geography. Brzmi trochę jak wczesny Human League. Te same syntetyczne rytmy i przestrzenne analogowe syntezatory. Programowanie jest oszczędne i proste, co tylko potęguje surowy klimat albumu. Gdyby to był pokój, byłby to czysty, wyłożony białymi kafelkami i wysterylizowane laboratorium z ostrym oświetleniem liniowym i wolno migającymi maszynami. W przeciwieństwie do ich późniejszych albumów, które były podkręconymi, brutalnymi, elektronicznymi atakami, Geography zawiera proste rytmy i oszczędnie używane syntezatory. Album jest typowy dla innych nagrań z tamtego okresu, zawsze balansując na granicy mainstreamu i nawiązując do awangardowego eksperymentalizmu Berlina lat 70. You Man był przełomowym utworem na albumie, stając się hitem w klubach alternatywno-industrialno-gotyckich lat 80. Ze wszystkich utworów na płycie jest on najbardziej przystępny i najlepiej nadaje się do słuchania w radiu. Dialogues, GVDT i Operating Tracks są najbardziej charakterystyczne dla albumu, umiejętnie łącząc melodię, rytm i sekwencje programowe. Brzmią jak kompletne i w pełni spójne utwory, w przeciwieństwie do fragmentarycznych i opartych na partyturze utworów Art and Strategy i Geography Parts 1 and 2. Black, White, Blue brzmi jakby mogło pochodzić z albumu Cabaret Voltaire z jego syntezatorowymi dźwiękami o brzmieniu instrumentów dętych i wojskowym rytmem. Ogólnie rzecz biorąc, jest to mocny album, który stanowi poligon doświadczalny dla pomysłów, które pojawiły się na kolejnych wydawnictwach, gdy zwiększył się poziom hałasu i wzmocnione brzmienie agrobeat zaczęło zyskiwać na popularności. Oto utwory, które przed nami. Operating Tracks, With Your Cries, Ardent Strategy, Geography 2, You Man, Dialogues, Last Inkling, GVDT, Geography 1, Black, White, Blue, Kinetics i Kampfbereit. No to posłuchajmy sobie.

Tu wszyscy kłamią, a zaczęło się to dawno. Pan, co stworzył świat, zniknął gdzieś ze swoją prawdą. Ludzie wymyślili raj, ale nie trafią tam, nigdy zginą. Na polu bitwy niosąc na ustach

czarnej tawernie nad urwiskiem zdrowej śmierci, gdzie pirackie włóczęgi, lichwiarze, mordercy, każdy kotwicę wbił w drewniany ołtarz.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego skapanka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pawulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Witam wszystkich serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania, zapraszam na program Polskie Jazzy. Dziś mam przyjemność przedstawić Wam płytę zespołu Pink Floyd. Płyta z roku 2020, pianoforte brutto netto. Pink Floyd, nazywany towarem eksportowym polskiej kultury, to fenomen na krajowej, ale przede wszystkim zagranicznej scenie jazzowej. Repertuar grupy wyrasta poza tradycyjną definicją muzyki jazzowej i stanowi eklektyczną mieszankę klasycznej improwizacji, elektronicznego brzmienia drum and bass i jungle, a także punkowej energii. To najbardziej rock'n'rollowy zespół jazzowy i wrócił po kilkuletniej przerwie z nową płytą, wówczas pianoforte brutto netto. To jak zwykle zupełnie nowe otwarcie i zmiana brzmienia, a jednocześnie esencja tego, do czego przyzwyczaił nas zespół. Wojtek Mazalewski mówił o tej płycie. Od dawna przygotowywaliśmy ten album i poświęciliśmy mu dużo czasu, żeby w pełni oddawał nasze pasje, przeżycia i przygody, jakich mieliśmy szczęście razem doświadczyć. Utwory powstawały podczas tras koncertowych i zaraz po nich, kiedy po powrocie do domu spływały wrażenia i emocje. Materiał dopracowywaliśmy na specjalnych sesjach wyjazdowych od Bieszczad po Centrum Muzyki Casa de Musica w portugalskim Porto. Podczas tych zgrupowań zespół odcięty był od świata i życia codziennego i poświęcaliśmy muzyce 100% czasu. Tym razem wszystko wzięliśmy w swoje ręce sami. Ten materiał nagraliśmy, wyprodukowaliśmy i po raz pierwszy mam poczucie, że brzmi to tak, jak powinno i ma moc. Początki tego procesu można datować na 2016 rok, dzięki czemu jest to kompletny, aktualny obraz muzyczny zespołu. Tak mówił Mazol wtedy. Materiał powstał podczas dwóch wyjazdowych sesji w pięknych okolicznościach przyrody, czyli między Bieszczadami a Portugalią. I tam słychać, że Wena chętnie odwiedzała muzyków. Bas, perkusja, trąbka, saksofon tenorowy, plus trochę elektroniki, instrumentarium niezbyt oczywiste dla rocka, ale panowie z Pink Floyd momentami dają czadu aż miło. Weźmy chociażby otwierający ten album utwór B4. Wstęp taki, że pozostaje tylko czekać, aż za mikrofon wskoczy Anthony Kiedis z tekstem Around the World. To zresztą nie jedyny fragment płyty w klimacie a la Red Hot Chili Peppers. Już sam tytuł płyty, a także okładkowa ilustracja zmusza słuchacza do myślenia. Kontrasty.

Co my tam mamy do wysłuchania? 12 utworów. B4, Pink Porto, Green Grass, Pośladki Niebios, Pink Diabol, Full Forward, Pink Pepper, Radio Pink Floyd, Kung Fu Express, Pinda Linda, Boom Dia Querida, Pink Sunrise. Na koniec. No to posłuchajmy grupa Pink Floyd.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon Iluminatów. Iluminaci bawarscy, właściwie zakon Iluminatów od łacińskiego Illuminatus, oświecony, to istniejące przez krótki czas tajne stowarzyszenie mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi poprzez oświecenie i doskonalenie moralne. Zostało założone 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta, filozofa i znawcę prawa kościelnego w Ingolstadt, i działało do jego zakazania w Bawarii w 1785. Wiele teorii spiskowych powtarza po dziś dzień, że iluminaci przetrwali zakaz działalności i stali się wyjątkowo potężną tajną organizacją, stojącą za wieloma zjawiskami negatywnie ocenianymi. Tak więc mieli oni wpłynąć m.in. na przykład na powstanie Stanów Zjednoczonych, co jednak ze względu na sekwencję czasową jest niemożliwe. W USA doszło w 1798 roku do prawdziwej paniki związanej z iluminatami. Purytańscy duchowni odnieśli spiskowe teorie do wewnętrznej politycznej sytuacji swojego kraju. Widzieli oni w partii demokratyczno-republikańskiej, a szczególnie w jej założycielu Thomasie Jeffersonie, najnowsze wcielenie iluminatów. Szczególnie popularna jest również teoria, że iluminaci posługują się tajnymi znakami i kodami oraz stosują ustalone symbole, które ujawniają ich istnienie wtajemniczonym oraz zaradnym symbolologom. Do tych symboli należy głównie tak zwane oko opatrzności umieszczone na najwyższym kamieniu niedokończonej piramidy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Uluru, które wznosi się 350 metrów nad otoczeniem na środkowej australijskiej pustyni, jest jednym z najważniejszych naturalnych miejsc aborygenów. Jednak dla geologów masyw o długości 3 km i szerokości 2 ma zupełnie inną atrakcję, swoją wyjątkową historię. Na przestrzeni setek milionów lat uformował się twardziec będący wynikiem różnych osadów, które niegdyś pokrywały morze. Wiele osób, które zabrały do domu naturalną pamiątkę z wizyty z Uluru, skarżyło się potem na niewytłumaczalne poczucie pecha. I wtedy wydarzyło się niewiarygodne. Po tym, jak przynieśli skradzione kamienie z powrotem na mistyczną górę, podobno ich pech się zakończył. Jak uważasz, czy klątwy pecha są powiązane z duchami, które według aborygenów zamieszkują Uluru? Historie takie jak ta miały miejsce raz po raz. Niektórzy ludzie pisali listy o swojej wizycie na Uluru, ujawniając wszystkie dziwne i prawie niewiarygodne rzeczy, które przydarzyły im się po zabraniu naturalnego artefaktu z tego obszaru. Zgłaszali wszystko, od trudności finansowych przez utratę życia bliskich po kradzieże. Jednak tak jak wspominałem przed chwilą, w prawie każdym przypadku klątwa została zdjęta, gdy tylko przedmioty zostały zwrócone. Wydaje się, że nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, ale stało się to tak powszechnym problemem, że wielu ludzi zaczęło w to wierzyć, nawet ci, którzy mogą nie wierzyć w zjawiska paranormalne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Nadal nie wiemy, co naprawdę stało się w Washwoods w amerykańskim stanie Virginia. Według starej legendy u wybrzeży rozbił się kiedyś statek, a niektórym ocalałym udało się dotrzeć na ląd. Postanowili pozostać na niezamieszkanym odcinku plaży i wybudować tutaj tak zwaną osadę Washwoods. Wiele budynków zostało zbudowanych z części rozbitego statku. Około 1900 roku odosobniona wieś liczyła około 300 mieszkańców i posiadała dwa kościoły, szkołę oraz sklep spożywczy. Jednak ekstremalne burze wciąż nawiedzały region, powodując kilkakrotnie zalewanie całej osady. W końcu mieszkańcy poddali się i opuścili założoną przez siebie nową wieś.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Żeby setny był narcysta, Adaś musi być artysta. Zapraszam do tańca. One, two.

prawdziwie węgierski utwór na prawdziwie taneczną zabawę przy setnym wydaniu Narcysty, który właśnie już teraz jest i mam nadzieję, że powinienem tutaj wykrzyknąć głośne Woohoo! Bo w końcu dotrwałem do tego momentu, aż w końcu będę mógł się z wami przywitać. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek i powiedzieć wam, że no to będzie dosyć nietypowe wydanie, chociaż chciałbym tutaj zastrzec, że jednak nowości będą i to sporo i przy okazji będziemy mogli sobie potańczyć, no bo w końcu setne wydanie zdarza się tylko raz na całą setkę. No i no wiecie doskonale, sam byłem trochę zestresowany jak to wyjdzie, bo miała tu przyjść moja bratanica, żeby ona mogłaby coś też zaśpiewać, ale zdecydowałem się na to po tym jak mnie trochę zdenerwowało to latanie za nią i ciągłe tam szukanie różnych zabawek i kur i tak dalej. Więc docencie to, że jednak jestem tu z wami i no oczywiście zacznijmy od pierwszej sensownej nowości, bo szkoda czasu, a że tak powiem nie chce mi się zwymyślać tego, że pięknie tu z wami być na tej antenie Radia Odzew już od dobrych 3 lat i czuć się troszeczkę takim zziajanym ziomkiem, który gra bardzo fajną muzykę. Bo Josh Da Costa, mój ulubieniec z Regal Deagle, wypuścił zupełnie nowy album zatytułowany New Wave Graveyard. I z tegoż otóż pięknego ogniska domowego samego Da Costy wypuściło się coś pięknego i uroczego, co oczywiście też ma w pewnym sensie twarz młodej, malutkiej dziewczynki, a jest nią Cordelia.

zespole Regal Deagle mogą się rozpowiadać godzinami, zwłaszcza że odkryłem ich w 2015 roku, kiedy zasłuchałem się w albumie Format World, który pochodził on z 2010 roku, ale mniejsze o to, bo był to taki przełomowy okres, jeśli chodzi o moje poszukiwanie różnych wzorów w muzyce, kiedy to naprawdę czułem to, że w pewnym sensie jakoś rzadko, ale to rzadko się takich artystów spotyka, którzy tworzą muzykę, która nie brzmi tak samo jak wszystkie różne utwory nadawane w radiu, i to jest najbardziej najciekawsze z tego wszystkiego, że Josh dla Da Costa, w miarę mówiąc, wytworzył swój własny format, no i także tworzył takie disco-punkowe niezłe utwory. Polecam bardzo odsłuchać całą dyskografię Regal Deagle, jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany. No i nowy album Josha Da Costy jako taki. On oczywiście jest człowiekiem wielu talentów. Bębnił też kiedyś na jednym z albumów MGMT, więc naprawdę pod tym względem rzadko go gram u siebie w Narcyście, ale setne wydanie jest właśnie ku temu przyczynkiem do tego, żeby szerzej zapoznać się z jego twórczością, przynajmniej przez ten jeden możliwy utwór. A teraz będzie, skoro był Outcast, to oczywiście będzie Outlast, pochodzący z Włoch konkretnie zespół, i tam na chwilę we Włoszech się zatrzymamy, który ocieka mocno sludge'owymi takimi ryjącymi nie tylko beret, ale i także mózgi brzmieniami, ale nie aż takimi brain-rotowymi, dajmy na to, ale w pewnym sensie wypuścili bardzo przyzwoitą płytę, z której pochodzi utwór mówiący o tym, czego najbardziej brakuje nam jako samym ludziom, chociaż nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem słowo nam, ale nieważne. W każdym razie chodzi o to, że mamy nadmiar bodźców, które wykorzystujemy, i tak niestety nam jest jej mało, mało, mało. Oczywiście chodzi mi o dopaminę. Dopamine deficit teraz.

No, to jest mocne brzmienie pochodzące z Cagliari, o ile mi wiadomo. Outlast, takowy zespół możecie wyśledzić na Bandcampie oficjalnym tegoż i zajrzeć ich do nowego albumu, który jest całkiem naprawdę no, mocny pod tym względem, że jednak sludge'owa scena no, w ukryciu działa we Włoszech w najlepsze, a niektóre, że tak powiem, oznaki tejże twórczości no, też zdarzyło mi się słuchać i one są naprawdę dosyć pełne no, takich klimatów około, no nie powiedziałbym pochodzących z różnych zespołów typu tam Necromancy czy coś w tym rodzaju, ale no nawet chwyta, chciałbym to powiedzieć. Teraz zostajemy troszeczkę przy włoskich klimatach, a konkretnie przy gościu podającym się za tego, który oczywiście jest pod pseudonimem Bitterwell. Chciałem powiedzieć oczywiście gość, który się podaje za Bitterwella, ale no mianowicie chodzi o to, że wypuścił swoją epkę z utworami, których jest dużo, jeśli chodzi o taką no post-hardkorową jego naturę, a jeden z utworów bardzo mnie chwycił na tyle, że powinienem wam go teraz zaprezentować, czyli Sleep in a Flower.

Parafrazując tekst z reklamy, może to jego urok, może to Bitterwell? Bardzo przyjemny utwór Sleep in a Flower i przy okazji też przyjemna epka, którą też na Bandcampie możecie tegoż gościa ogarnąć. No to przechodzimy teraz do rzeczy, których też w Narcyście nie gram za często, a w setnym wydaniu wyjątkowo to muszę zrobić. Mastodon wydał singiel zapowiadający coś większego, którego, no można by powiedzieć, może za niedługo nadejdzie. Z takim zacięciem na pewno kiedyś nadejdzie, ale kiedy? To nie wiadomo. Na razie oni wypuścili w powietrze bardzo piękny, ociekający riffami i przy okazji naprawdę sporym łupnięciem utwór o tym, że warto jeść na kolację czy śniadanie.

Snakes for Dinner i zespół Mastodon. Chłopaki nieźle garują, jak słychać w tym utworze, więc mam nadzieję, że to będzie początek czegoś większego. A w przypadku Seth Smiles, polskiego zespołu, pochodzącego oczywiście też z okolic chyba Warszawy, z tego co mi się wydaje, czy nawet Poznania, o ile sobie przypominam, chociaż nie mogę tak do końca tak sobie poukładać w głowie, no, to są młodzieńcy, którzy naprawdę wiele o sobie mówią, że są takimi no, dosyć ludźmi mówiącymi o swoich emocjach, otwarcie, szczerze, bez jakiegoś lukru. I tak się składa, że znaleźli wspólny język wraz z Johnem Porterem, który się dograł do ich najnowszego utworu, jakim jest Plastic World.

Biorąc pod uwagę to, że Sad Smiles, jak i John Porter, no artysta z takim dorobkiem, pochodzący oczywiście z Manamu, ale też z różnych innych projektów, także ze swojego John Porter Band oraz no też nawet Me and Dead Man oraz także z duetu z Agatą Karczewską, no człowiek z takim dorobkiem, no rzadko pojawiają się tacy artyści u mnie w Narcyście, a przyrzekam od tegoż wydania, że no będą się pojawiali częściej. Szkoda, że Riffle samego Johna Portera nie udało mi się go wytrzasnąć, ale no, co ja mówię tutaj o starszym człowieku, który no jest w pewnym sensie ikoną polskiego rocka, no też ikoną polskiego rocka mogą być też chłopcy i dziewczyny z Sad Smiles, od co? A teraz będzie taka mała przebłyska dwupiosenkowa, przy której nie będzie żadnej pauzy, dlatego że Phoebe Bridgers wydała ostatnio akustyczną wersję swojego pierwszego singla zapowiadającego nową płytę Last Weekend, zatytułowany Lost Boys. I tak się składa, że akurat nie poleci obok innego dosyć ciekawego artysty, czyli Josha Froma, który nie wiadomo kiedy ma zamiar z Queens of the Stone Age wypuścić coś nowego, ale wypuścił też nowy singiel Easy Street, czyli obydwaj razem się znajdą we wspólnym bloku startowym.

Piękny ten duet Phoebe Bridgers i Josh from Queens of the Stone Age. Obydwaj razem we wspólnym bloku i powiem wam szczerze, że mówiąc tym samym o Phoebe, to się spodziewałem takiego ryknięcia podobnego właśnie jak w wersji studyjnej utworu Lost Boys, ale musicie posłuchać oryginału, żeby zobaczyć, jak ona potrafi syknąć rykiem. No to teraz będzie też jeden z artystów, którego często nie gram u siebie w Radiu Odzew, a szkoda, no bo Billa Birda znam doskonale też przesłuchując album, który po raz pierwszy wysłuchałem, czyli Summer Is Gone, który mnie tak mocno zadziwił, że nieocenione są, że tak powiem, drogi twórcze samego króla, moim zdaniem króla Lofi, jakim jest sam Bill. No i w związku z tym, że rzadko go gram u siebie w swoich audycjach, to chciałbym wam was zapoznać z takim krótkim, miłym, ale przyjemnym utworem, a zaraz później będziemy robić taką małą dyskotekę. You're someone else tutaj przed wami.

Przyjemne, prawda? Bill Bert. Oczywiście mam zamiar kiedyś wypuścić wam więcej tychże ciekawostek z jego stajni w przyszłych Narcystach, o ile takowe będą. Chociaż chciałbym tutaj, żebyście teraz zapięli pasy i ze mną troszeczkę potańczyli. Bo teraz Fatboy będzie wraz ze Stonesami.

Moim skromnym zdaniem to hit tegorocznego lata, a teraz będzie hit lata chyba z 2013 bodajże, ale też w przyjemnym remiksie Alana Braxe. Evil Eye, Franz Ferdinand, też można tańczyć albo lunchować, enjoyować, jak to woli.

Jeśli chociaż choć trochę tupnęły liście nóżką przy tych utworach, to cieszcie się przynajmniej, że jednak macie dlaczego, bo to dziś jest ten dzień, w którym jest setne wydanie Narcysty i w którym troszeczkę mogę wam poszpanować takimi rzeczami, którymi zwykle nie gram u siebie na co dzień, a jedną z nich jest ten oto utwór, który moim zdaniem buja tak doskonale, że powinien też być tegorocznym hitem tego lata, a z jakiegoś powodu nim nie jest, bo to pewna pani od I'm Every Woman wraz z pewnym panem Snoopem.

0: mama.
1: Siała.
2: Chaka Khan, chciałem tu zarapować jak Snoop Dogg, ale mi nie wyszło. Mianowicie dosyć przyjemny kawałek, naprawdę. Chciałbym wam z tym oczywiście was zostawić na całą resztę wakacji z tego prostego względu, że Narcysta Setny to oczywiście wydanie ostatnie przed moim 3-tygodniowym urlopem od radia. Spotykamy się dopiero gdzieś tak, czekajcie, żebym sprawdził. No właśnie, 22 sierpnia się wtedy usłyszymy. Ja sobie tutaj troszeczkę wypocznę, wy na pewno także. Ty. I wam wszystkim oczywiście dziękuję, bez względu na to, czy słuchaliście do końca, czy nie. Bo miło z wami się spędza te sobotnie popołudnia, żebyście mogli posłuchać czegoś zupełnie innego i coraz bardziej przyjemnego. Nie tylko szarpiącego, jeśli chodzi o druty, ale coś takiego skocznego i przyjemnego, czego wam będę jakoś starał się prezentować coraz częściej od przyszłego 101 Narcysty. Dzięki wam wielkie i na koniec sygnał mojej audycji musi zabrzmieć, i to w wyjątkowym wydaniu, bo koncertowym, ze stadionu Wembley. Ja się nazywam Adam Pachołek i życzę wam wszystkiego dobrego, miłych urlopów, jeśli ktoś w sierpniu robi albo też ma zamiar gdzieś tak w inny sposób to wykorzystać. Aha, byłbym zapomniał, bo 1 sierpnia oczywiście jest 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, więc oddajcie hołd samym powstańcom, ludziom, którzy walczyli o tą wolną Polskę i przy okazji też no, o to, żebyśmy żyli bezpiecznie. Tak jak dzisiaj czujemy się dosyć niebezpiecznie z różnych powodów, tak pamiętajmy o tych, którzy naprawdę byli czegoś warci pewnej sprawy. No i przy okazji, no, cieszcie się tym, czym mamy, bo oczywiście może być to w końcu kiedyś zabrane. Tak samo jak pewne rzeczy nigdy nie są takie do końca pewne raz na zawsze. Także i ja sam. Dzięki wam wielkie. Bajów. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Okay.

Bilet do kina. Witam serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina to cykliczny program, w którym przedstawiamy soundtracki warte uwagi. Dziś pragnę przedstawić płytę z filmu Spiral, czyli Spirala. Autorem tego wszystkiego jest Charlie Closer. No i płyta nazywa się oczywiście Spiral. Powiedzmy coś najpierw o filmie. To film, który wywindował franczyzę na ponad miliard dolarów w globalnym box office. Bo chodzi mi o wszystkie, to są wszystkie filmy z serii Piła. Spiral to jest część tego wszystkiego. I ten film, konkretnie Spiral, opowiada historię detektywa Ezekiela Zeke-Banksa, którego gra Chris Rock, i jego początkującego partnera, którego gra Max Minghella. Obaj podejmują się śledztwa w sprawie makabrycznych morderstw, które niepokojąco przypominają makabryczną przeszłość miasta. Nieświadomie uwikłany w pogłębiającą się tajemnicę, Zeke znajduje się w centrum makabrycznej gry zabójcy. Awards Radar zachwyca się, że film jest nie tylko dobry, jest po prostu świetny. W rzeczywistości jest to z pewnością jeden z najlepszych filmów 2021 roku jak dotąd. Z pewnością daje to, czego chcą fani od tej marki. Jest krew, pomysłowe pułapki, mocny zwrot akcji, jest rozwój postaci, kreatywność, śmiałość wizji pasująca do oryginalnego dzieła. No i teraz muzykę do tego wszystkiego zrobił Charlie Closer, który omówił swoją ścieżkę dźwiękową w wywiadzie z Jeffem Amesem z pisma Coming Soon. Stwierdził tam, że w przeciwieństwie do większości wcześniejszych filmów z tej serii, duża część historii akcji w Spiral rozgrywa się na zewnątrz, a niektóre sceny rozgrywają się nawet w biały dzień, co zdarza się dość rzadko w filmach Piła. To skłoniło mnie do użycia jaśniejszych, ostrzejszych i bardziej perkusyjnych dźwięków w wielu scenach. Więcej perkusji budującej napięcie i mniej ciemnych i mrocznych faktur, które stanowiły kręgosłup tak wielu innych ścieżek dźwiękowych. Nadal jest tam mnóstwo dziwnych nastrojów i szokujących dźwięków, ale z dodatkową warstwą elementów, które pochodzą z perspektywy filmu akcji, a nie z miejsca horroru. To była dla mnie orzeźwiająca zmiana i jak tylko zobaczyłem wygląd tego filmu, wiedziałem, że moja praca stała się łatwiejsza, ponieważ nie mogłem się doczekać, aby użyć więcej tych elementów filmu akcji, aby poszerzyć zakres tych ścieżek dźwiękowych. Płyta została wydana w roku 2021, tak jak i film. Płyta została wydana w wytwórni Lakeshore Records. W dniu premiery soundtrack znalazł się na liście 10 najlepszych ścieżek dźwiękowych iTunes. Cóż można jeszcze powiedzieć? No chyba nic, poza tym, że trzeba przedstawić utwory. Titles, Train Tunnel, Reprimands, Pilates, Bell's Body, Horror Show, It's Boss, Boss Wife, Camera's Work, Grab Pitch, Pop's Foot, Deliver Stick, Big Truck, Tide Rising, Money Bucket, Waste Time, Puppet Box, Wax Angie, No Glitch, Pop's Explorers, UK, OKU, Glass Thrower, Gotta Be Kidding, Be Partners, Zep 9. Śmiesznie się czyta takie tytuły. 26 utworów razem. No to co? Charlie Closer, soundtrack z filmu Spiral, rok 2020.

Carry out.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon Iluminatów. Iluminaci bawarscy, właściwie zakon Iluminatów od łacińskiego Illuminatus, oświecony, to istniejące przez krótki czas tajne stowarzyszenie mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi poprzez oświecenie i doskonalenie moralne. Zostało założone 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta, filozofa i znawcę prawa kościelnego w Ingolstadt, i działało do jego zakazania w Bawarii w 1785. Wiele teorii spiskowych powtarza po dziś dzień, że iluminaci przetrwali zakaz działalności i stali się wyjątkowo potężną tajną organizacją, stojącą za wieloma zjawiskami negatywnie ocenianymi. Tak więc mieli oni wpłynąć m.in. na przykład na powstanie Stanów Zjednoczonych, co jednak ze względu na sekwencję czasową jest niemożliwe. W USA doszło w 1798 roku do prawdziwej paniki związanej z iluminatami. Purytańscy duchowni odnieśli spiskowe teorie do wewnętrznej politycznej sytuacji swojego kraju. Widzieli oni w partii demokratyczno-republikańskiej, a szczególnie w jej założycielu Thomasie Jeffersonie, najnowsze wcielenie iluminatów. Szczególnie popularna jest również teoria, że iluminaci posługują się tajnymi znakami i kodami oraz stosują ustalone symbole, które ujawniają ich istnienie wtajemniczonym oraz zaradnym symbolologom. Do tych symboli należy głównie tak zwane oko opatrzności umieszczone na najwyższym kamieniu niedokończonej piramidy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kiedy jesteś malutkim państewkiem otoczonym przez ludzi, którzy nie chcą, abyś istniał, nie pozostaje ci nic innego, jak bycie twardym jak kamień. Izrael stoczył 8 wojen w ciągu zaledwie 69-letniej historii i nigdy żadnej nie przegrał. Oddziały wojskowe kraju liczą zaledwie 176 tysięcy ludzi, ale państwo radzi sobie inaczej. W 1949 wprowadziło obowiązkową służbę. Kobiety odbywają jej minimum 24 miesiące, a mężczyźni 36. To znaczy, że znaczna część izraelskiej populacji jest przygotowana i oswojona z widmem wojny, a kraj w potrzebie mógłby powołać kolejne 1,5 miliona żołnierzy pozostających w rezerwie. Izrael wypracował również najskuteczniejszy na świecie system obrony rakietowej – żelazną kopułę. Nie jest to prawdziwa kopuła pokrywająca Izrael jak w Simpsonach. Powietrzne siły obronne kraju stosują najbardziej szaloną metodę ochrony, strzelając do rakiet wroga swoimi własnymi rakietami. Ta cwana strategia powoduje, że 90% wrogich rakiet jest zestrzeliwanych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wioska Karłów, Jiangxi. To miasteczko ma swojego cesarza i cesarzową. Mieszka tam ponad 100 poddanych, z których najwyższy mierzy około 120 cm. Mowa o cesarstwie krasnoludów, kontrowersyjnym parku rozrywki, który funkcjonuje w Chinach od 2009. Do tej pory nie ma konkretnego wyjaśnienia, dlaczego we wiosce tak duży odsetek mieszkańców to osoby niskorosłe. Naukowcy przeprowadzili liczne badania tego terenu, od badań na ludności poprzez badania wody, kończąc na badaniach powietrza i zbóż. Nie ma jednak konkretnego wyjaśnienia zagadki wioski Karłów. Według starszyzny wioski ich spokojne, szczęśliwe życie zostało zrujnowane pewnej letniej nocy wiele lat temu, kiedy okolice nawiedziła paskudna choroba. Kilka miejscowych cierpiało na tajemniczą chorobę, która dotykała głównie małe dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Te dzieci po prostu przestały rosnąć i pozostały na tym samym poziomie do końca życia. Oprócz niezdolności do wzrostu, niektóre osoby cierpiały również na różne inne niepełnosprawności. Inne teorie wymyślone przez wieśniaków obejmują japońską inwazję na Chiny, która doprowadziła do uwolnienia różnych toksycznych gazów. Jednak Japończycy nigdy nie dotarli do tego obszaru. Niektórzy twierdzą, że to ich przodkowie sprowadzili ten gniew, ponieważ nie otrzymali zasłużonego pochówku. Inni twierdzą, że za zahamowanie wzrostu odpowiada złe feng shui tego obszaru, jednak mieszkańcy wioski z powodzeniem przekuli swoją niedolę na całkiem intratny biznes, otwierając na terenie swojej wioski park rozrywki.

0: Nadjeżdża wózek.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu. Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

biją przy każdej okazji. Są te staty, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są te staty, co biją, gdyż zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią słabe ofiary, lubią by bicie bardzo sprawnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są też tacy, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijacki, mam okulek. Są też tacy, co muszą być, by bronić się przed biciem, gdy nie da się uciekać.